Gdyż rzecimy w Dudach, a to we Slepianskim regionie, domimy też poladać do stawizną instrumenta. Hiszcze hać do niedzie 1960-tych lat są dudakowe zwuki nic jenoś na hostcinach, a w osobitych zetkaniach, ale też jeszcze w 7 dniu zaklinczeli. Dokumentowany buchu w tak mienowanym pólnym sledzeniu, kiż mienowaszy so Ekspedicja za narodną huczbu w osadzie we Slepom, kotrzyż nawiedowaszy tedy serbski komponist Jan Bulank. Tuż nastachu w osobite narawania z dudakom Hansom Schusterom ze Strebina, kiż su ważny zwukowy dokument.

Nauczymy się na slepianskie svedzenišćo, na kotrymż kapela Kozlarska, stowarszy szczenia muzyków ludowych ze zbor szczenia hudzieszy. Dziewiatnaczestu je założene, a z toho wobdzila są hudźmice prawidłownie na festiwalach po całej Europie. Ensemble używa tradycjonalne instrumenty z polskiego regiona Kozła, w osobie Kozło białe a Kozło czarne, potekim czarne a biwe dude. Czarne dude mienuje się też kwasne dude, kiedy obstaje ze z czarnego kożucha kozy, dwieju piszczałku a z lika za zvuk. Biwe dude są wo wiele mniejsze, a trochu nieżniejszo klincza. Za czas koncerta by są jestem słońco wudrapało, a wóżnota popołudniejszego rimania przemieni svedzenišćo na przełszo dużną miestność. Wieseliwa soby by jeszcze trochu wiatrze publikuma przykwatało. Tu kam pak na to, zobiesze niewieste wiedro, tomu dopomhało, zo niebiesze svedzenišćo cele pełne. Tyż dżęca so jeszcze wudani doslipek dojecz, svedzenski cza, pousy, ze specza 20,

Jana Fritschitz Grimmichowa je rozprawiała z czerowszego dnia na Dudakowym festiwalu Slepon. A niecko słyszymy jeszcze slepianskie kwasne stuczki, potem im jeszcze raz dudy, a potem winujemy so kopańce a dalszemu szpotej.

Sport je tež dále pravé hesło, mianujúce dokež přeproša koniace sportové tvorstvo při kloštorské vodže na sakske krajine mištostva, a to mianujúce do Kroščíc. Tam odmeja sa tuto koncedženia tuto mištostva s jedno a dvupřežnými koniacemi zapšami. Od rania 8 sú tam čera hižo, ježdili a tež dženca ište raz ježa hač do popolňa cioch. Dalsze pokiewy za was wizo też mam. Miłoczanski chrześcijańsko-socjalny kubwanski skutk przeproszuje dżęca z Romanie z klosztrom Marii Niewiezdu, panczycach Kukowie na klosztorski a swybny swedzień budyska okresa. Tam namiestnie chce dżo też przewieźć typizacijską akcję za skorjeneho Emilia. Tam możecie so po takim jako możny dariczel rodowych bańków registrować dać a pomacz żywienie Emilia wukować. Tež Serbska ľudová ensemble prosedženca po poňucioch na letnú galu rejovanskýho skupín Vužičanka a Vužičanská rapsodia. Dalša prezentácia v obiu skupine potom po poňu Pečich, tu budečenie Serbským ľudovým ensemblu. Na historické vedenie Pouse přeprosi tež viesne tvorstvo domizna dženca Kroščicach, a to po poňucioch. Přizamkne sa potom z Romane Kovipíče pri Grilovanskej heče, tam, kde špieše nedeša pistovania. A z cova prýny kroč přeproša tu miestče na Happy Sunday, po takým nic Monday, ale na Viesovú nedželu, od popodňacioch na žitných vykách Budešine. A s dobom je na dženciši nedželi tu miestče tojš do hudžbnicov a hudžbníkov popuču, k štvrtému ráze odmieje sa dženca mienujúce tu Fête de la Musique, po takým svedžin hudžbe.

0: Słyszeli jste katolskie nabożne wusowanie z farariom Mirčinom Delenkom z Kruščic. A nie tylko je bylk na jedne, a nie tylko przyjemy z Bożo.
1: Przyjemy z Bożo.

Mamy skończenie takie po kalendarzu lesie. Kupasz we łożyskich jazorach, czugach, we kupaniszczach, a pulach ceni zase wiasela nicka. No, po gradu mienie to by było pak takie w rychu, albo? Ale lesiecki czas to jo jajnski czas, ako spiwa te wyznatem spiwia Mahata Cuszec a Gabriela Bajtelowa, ten później.

0: Jens Martins Berko zajmujący już wet małego zaprzyrodu. Jo wesreś nie wetro, salubo jo w niej przebywasz, ale więcej zabiera takie ze serskimi mieniami rostlinu. Narskość za te rostliny ta żednie jogo nie spuściła, a gaśja mu dowolio ten sas uperajo se ke serskim wesanariom a ich napszaszujo, a gaśja oglidał do ochozy jo Maria Alikowska-Winklarowa zabawiła z mikrofonom wocom jo so rozkranio z Irenu Halbaszolc.
1: A jak se tomu groni? To znaš teke. Na gnojnicach rozczo cesto nicko, ale...
2: To jo.
1: Jaż wytpa dankilaże. Niemski oto stechapfel?
2: Jo, genau.
1: Ale serbski?
2: Stapate jabłko.
1: Ja, to są takie wytwinarki, jest wyszło. Ale stare mijo jarzowe zele, albo takie, no stapute jabłko, albo żywa kostania, są takie już raz wyszło.
3: To ugląda balden, ak kastania.
1: Jo. Ja. Dlatego, to są perebrali, gdyż ludzie są astma mieli. Mhm. Znasz, to rozczo groblach.
2: Groblach?
1: Ja.
2: Ajo, ja mam żadną groblę.
1: No, takie nic mokrze luki.
2: Nie. To ugląda bald wie Frida.
3: Bas. Frida, jo, bas.
2: Bas, jo.
1: A to jo blutweinerich. Mm. U nas, my gronimy tomu zeleznica, dlatego to ma takie twarde spła, a to jo napinajuce z kosu to ukosyc, każ to rozczo.
3: A drewo?
1: Ja. A krowy to takie nie żeru rad?
2: Nie.
1: A tam, ja som v Bobojcach, v Bublici, oto, blízko Ľubňova, tie sú mi ulicovali tie staré búre, až tie sú museli to všetko ven zbierať. Z čaue, keď sú s cónom domov vozili a pen sú ten ubierali. Jo, jo, a to je blutvajderý. A to také, ja pen mám ja vše veľa mokších zeloho, to rozčo také groblach.
2: Jo.
1: To som raz zvýšol z ohoze ognece zele, brandkraut.
2: Jo, v Belkovách tam je mokše, jo, tam šaké rozčo, což u nás nerozčo.
1: Ja, vo vici nerozčo. Při malik se také rozčo, jo. U nás je to smetanka, v Belkovách, smetanka. Smetanové zele?
3: A smetanka to je zmiatanka?
1: Ja, ale kde sú tam S napísali.
3: Jo, jo, ale to...
1: Zmiatana. Ja, až to mloko má vici zmiatane. Ta pšicena jo, až te musí vici scáš, kež veni to žaru, pen má to mloko menej vide.
3: Pen jo to mloko guštejše.
1: Ja, a pen, kež to což předáváš, to mloko, abo smiatanu, pen máš to menej živo, abo máš vici pienes. Za to dobré mloko. Dlatok smiatanové zele.
2: Pen ga musí vile, vatok žaráš.
1: Ja, my máme to také úplne.
0: To rozkrona jo snaž také vás pšinia svo najjadno slovo, ak by mogli pšaražiš Jencojo Martinoju, vence šikno zapisujo a snaž mežujme zase raz niži citaš jogo nové dopis naša, abo venich skoniš kaž pšednosť jo regionie, jo abo pa nás v Sieskom radiu.

0: Cesta se pomienjujo jeden a dvažasty juni, ako nid liše žin leta. Ale lišojske zaobrošenje svinca mežo teke na dvažasty abo dva a dvažasty juni padnuš. Južo ve prehistoriskem casu jo veno mjelo veliki uznam. Ve nikotarech regionach Europy a hinži se veno išti až do žincajšnego cviši. Ve tatajnskej srežnej Europie jo veno bylo výražk bigu leta. Gospa za svěženě płodnosti. Co věřili, až chodote a dimony nierodují, oberali susy luže z jasovými zejženiami. Po zavěženiu křesťanstva jo opytała katolska cerkvia, te tatajnské tradicie okovo zaurošenia svinca vedperaš. Skońcnie su pestajili 4 a 20 juni ako spomnienský žin na Jana Dupiaria. A su przełzeli licne nałogi. Stare przywiere su se dwojko żarżali. Ako we cały Europie su teke nasze serskie przyrodniki wirili, aż mają we svitojańskie noce gejarskie zela wesebnu myc. Ludowidnica uta henczelowa myża wicewetom ulicowaś.
1: Niega su wizali z żywych szakorawych kwitków winaszk, a ten su powiesili wosryś szpy. Gaż wonio se werszał su te luże, wieżyli aż tam jo jaden duch wejśpie. Ale zela su pomagali przeciwo szakem korostczam, jużo żywisznu do Jana su chopili ze zbieranim tych zelu. Na Jana su pen stare węce zapalili wet slednego leta, a skot z nim obkażli. Wesepne gojarske mötze zu pschipisali jainskim kwietkam, na pschikwat torantoju, bivemu, cerveniumu a żutemu. Ako wiegin użytne suteke faszili stroži linowe zele a bas. Ze starych caso jo teke znate było, aż su nosili dorosczone na jainskim dniu na głowie więce z bajfusom.
0: Moja nigajšna susedka jo mi ulicovala, až jo visal ve dobrej špie jej ochoskie starkie strus ze šakými zeliami. A s tými su kažili, kaž žiši su schrjeli. To jo bylo před niži 80 letami. Vierno jo, až jo ten jajnský cas, konc junia, ideálne za moge gejarské rostliny. Majú úsokú koncentráciu na statkoných sredkosťach a dvorje nevieci etirískych vlejú. Sú přesto bejne užitné.

0: Ve wiele krajach znaju, až do žincajšnego svitojanske ognje. Nika su se také ognje teke ve Łužycy palili. Tomažo Ludovidnica uta Henšlova obtvaržiš na zakvaže historických dokumentů. Tam píšu...
1: Młode luže su skokali přes vogen, aby mieli ve přidúcem leše wiele gluki. A při takých jajnských svěženiach su teke chožili přes vjas. Upyšňone s písanými kvítkami a věncami. Su přitom zpívali a dostali ve dvesanáriu dáre za to.
0: Smoler jo písal ve knigvach písničky górnych a dolnych łužyckich Serbů v toštom Janje. A nawoki jańskiego rytowania dajo žinca jano išči ve jadnisy v dolnej Łužycy ve Közvem. Vena meškank jo vinoval tomu serskému nawokoju jańskému rytowanjoju basin. Cita Juri Koch.
2: Werner Meškank Jańskie rytowanie. Gaż svinco se chowa, a najkrótsza noc w szej przyrodzie postio pytajmno moc, pon baby zela nazbierają. Wo świetem janie powiedają, wo żywach w nocy pyszpotają. Nint modracki konie a wutuszki ma możina zasi na starosti, a golcy poryże notne wszyn ryt, a kcynie to Serby już stotki lit, gaż świetego Jana bliże se świetk. A żołcza se skronu nint pilnuju, main modracko dowinko nawiju, gaż nowe żyn nad Łużycu swita, k nam lisny duch dojsy se wita, a rejtarju kupka jok szczita. Li, luže su vejse juž cakani, a ptok Jana net zvapali. To ešči pak pšavenhi cas, predne a drugi a češi raz, rejtujo svete Jan gerde přes vjas. Tam jochta ta rejtarska gromada, kaž hupa mocnego jagarja, pon jaden por zadugim vytpadnjo, zasi por koni slidk vestanjo, až nasledku svete Jan sam rejtujo. Nint luže se vali na spišnego pana, ab vytrili modracki svetego Jana. Ga njega su Serbe ovirili, až taki kvit ugoj še chorosti, a tek jim zlubio bogate žni.
0: To jo była basin vet Wernera Meškanka v jajnskem rejtovanju. Wiele basnikariu a komponistu jo se dało vet togo cesa liša inspirirovaš. Teka Andri Zeler a Korla August Kocur, Gerald Schön nam zgvosejo njinto spiu, kaž nam lipe rozkvitu z oratoriuma žni.

0: W skandynawskich krajach, a przy Baltikumie, Joshua w liszu lipta szma, su stare nałogi żywe westali. We szwedzkiej lice srisz liszojski swiżin midsommar pedla gyt ku najważniejszym familijom swiżiniam. Wen se swiżi na tej sobosie, katara się najbliższa styri adważa z temu junioju. We dańskiej a norwegskiej dają na wiele miestnach pechorniowe przesigi, we estnijskiej a letijskiej jojański żyn swiżin. Familije se zmakają w gumnie albo lisu. Zapalił ogień a grilują. We Finskie zmakają se luże we swoich liszojskich domach. We Tomjami ulicował finski slawist a przeweżowar Iro Balk.
1: To jest najświetli zwierzyn fińskiej. To jest najkrótsza noc a najdłuższy dzień. Tak całą tą noc jest światło, tak możemy zwęka свежишь, а, например, я перед сей поезжом на летний домцк знатых, а там будем вечерять акле полноци, а звенка. Але пын там, та старая традиция йо, аж на прибрегах Язоров се пале таке велике огенье. А ты можу byś na przykład 10 metrów wysokie te wiec, coś się tam pali, a tam około tych ogieniów ludzie sejdzą całą tu noc.
0: Sejże, śpiewają, ariują około ognia. Już we 12. stoliczu su palili svitojańskie ognie, a to we cały europejski. Nałóg żoslitk do przedchrześcijańskiego cesa, tak su swieszili liszojskie zauroszenie swynca z magickimi rytualami.

0: Bežje słowo na žin ma niento bjant petkunings miesta, wen pieda vetogo, kotaru mec uce tajo, zis dajet vet papsta Leo XIV vezjavioneje tak gronioneje encykliki. To ja jaden text, tak napieda šake tema aktualnego casa, což pak wiele luži a přechvatało teke kumštnu inteligencu.
1: Luba serbska vosada. Evangelist Jan ju napisał słowa Jezusa: Mojo kralestvo neo od tego sveta. Veto su biegu staviznu přece politikarje vupetane žele Jezusovih słowov abo ze strugih tekstov Biblije za svoje zajme nevuživali. Palenje hodotu ve srežoviku, čižaša letna vojna abo przegonjowanie Żydów przez stoliesza su za to przykłady. Na drugim boku su politikarje w 80-tych let 20-tego stoliesza zagronili swoją polityku za atomane wobronienie NATO ze z tym, aby se Jezusowe priatkowanie na górie nie godziło na knieżenie stata. Władimir Putin jopak po wolbie prezydentuju ruskie net moskojsku rusku ortodoksnu cerkwiu chwalił, lec runoż jo se hiszi żywy na szostu żywy zaset, ako komunist wudał. Liesze 24 adważasza, jo wierchowna rada, ukraiński sejm, zakazała ukraińsku cerkwiu przawowieriwich, dokulaż tadej swiski k moskojskiemu patriarchatu misz. Potrefionich jo žaset tisac vosadu. Zazdašim, co cerkvi na cevem sveše zase je zvezane se s knježastvami sveta, ako v predsocialistiskim casu. Ale nedavno jo bomž Leo XIV vozjavil svoju prednu encykliku. Nevodzakovane važne želte je encyklii, jo našo vopradanje se skumštnejo inteligencu. Ta se cesto vudajo ako vec, na kotoruž nichten njamožo zbyvaš. Bamž chvali jeje dobre boki, napríklad na polu medicíne, ale nejo euforiski. Navopak, von varnujo pred novým kolonializmom a samonevoľníctvom přesto, až kumštna inteligenca treba zurovizne, kotarež vudobivaju mjazenarodne koncerne v nám cesto cuzich krajach. Na škodu tamnije přírode, kulture a strovote v obydlarju. Přeliž malo žil pjenjezného dobytka v ostanjo v kraju. Togodla neho mimo zmysma, až indonezijske knježarstvo jo južo v leše 2020 zakazalo nevopšivane nikl eksportirovaš. Ale vosebnje se v ugroni bamž Leo XIV přešil po tomu, až kumčna inteligenca potokem mašina rozsužijo, kogo rakete zamoduju. To se stava ženca južo v Libanonje plaluži, od kotarech se godaju na cvongstvo v organizaciji Hamas. Naš kancler, Neo Jatnočki, kenž chvali produkciju čuto za vojnu, ako novu nažiju za vopstaše nemskego gospodarstva. Ale encyklika bamža Lea XIV. Neomedala nažiju na nekaký profit, ale na přichod sveta mimo vojnu. Mojo kráľovstvo neo od toho sveta. Nemini, až ako křesťan vo vobstojnosťach na sveše se staráš nemám, ale až ako křesťan nemusím každému mocnároju do slepej gase sledovať. Křesťanské meritko nedeje aktuálne vobstojnosti na sveše po plánach amtirujúcich viedníkov sveta byš, ale slova a statky Jezusa. Ale už o dvojky cas neho nieco mojo křesťanské vúsnaše tak zmocnivo ako encyklika bamža Lea XIV. Daj Bog, kuždemu od nas tu gluku, nezjapki słowa, zmocnenia, jego wiery, słyszasz, abo cytasz.

My gledamy do Slipiego, tam swiecie dzieńca jeszcze swój zasad, ten dudakowy festiwal, ten riedny przesiek z uszy 400 obzielnikami, ten już mimo, ten to jeszcze pyszny program na jawiszczu, aż to wedpodnia ensemble Smerdziaca na przykład ustupuje, a szaka drugie, coś o wic gynisz, jak ja to było we Slipem, pon zaszel tu już o wicie, a przezwiecie serski program w RBB, myśmy z mikrofonem Petla, a aby nie museli, ten to przed dwójko cakasz oko zakraja za was serski ludowy ensemble Slipo.

0: życzenia.
1: Kluku życzenia, ten tydzień do zielowa. Ekat Dominus jest wiesio z riodu, 9 a 7 żasy ten narodny dzień. Domowinska kubka żylu, k tomu jeszcze raz uczopnie gratulirio, starowość derje miesia a jasowo okognusza wykrejcu lubych, to jomu życy te przyjaciele we domowinę. Pisany strus lubych życzeniu, że dobra woza, stwierdził tam świeciu serski farar na umienku Helmut Hupac swoje 6 a 7 żasy ten narodny dzień, będzie żegnowanie strubotu a gwaziack dobrego wina za burstak, to życzy wam żywowa kubka serska namsza. Ke 2-6 czasy temu narodnemu dniu gratulujemy. Nasz narodninar jo Aleksandar Dragowa wenia miał 5 borstek. Ako rycne pedagoga żywa we rycnym centrum je witaj. Koliguki a kolegi centrum a życzy jemu wiele starowości a wiasowości we przyrócym żywieńskim lisie. My se zawieście przycankniemy. W Limbaku byli Ines Neumannoyc, jeńca ją odwoła 5 a 50 lat stara. Kupka serska namsza gratulirio jej uczobnie k cesnemu dniu a żelce k szutu, strowość a wiasowość. A k tomu, co my w redakcji rada przyzabudniamy, doba Ines. A wielki strus lubych żylce niożo jeńca Dorownego, tam zwiesi jeńca kniny Erika Pietrykowa swój 5 a 80 ten narodny dzień, wena służa kronickim głosom wet szogo zachobęga sobie, a to są nie to 2 żas czaliet, a wet tam przyrutek to sztelu by żylce nia, co tam ako jo nam Erika Groniewa lubu jo wielgin spiwanie żylce my tebi, luba Erika, szyknem twoim lubem beże żognowania, a až by se spěšně zase ustrojila a dali nošť měla a lubosť při oplivání reálně je slipenské kultury se zpívom balada na nepilictvěr, co my se Irice a šekným pomocníkám zapílne soboživo na nepilictvěr je Žikovaš. Tvoje rovnické glose.
2: V rovném při struze na hojsnej smůze stoj posle

Nu przedłużę, przystudiuję przez krótki czas wiele wesela żyńca we kreslem przy jańskim rytowaniu przy festiwalu Dudaku we slipym abogaż cożo w następnym dniu miesczanskiego świeżenia Chosobodzu. Zadychamy krótko, a wicze z nowego mecu zase do nowego tygodnia startujemy. Ania Kochec Szwarcowa Jopen, wasza moderatorka, my słyszymy, jak ją zarażył coreśny serski świeżeń w mieście. Pyszny program to z takim bużo, a nażiam się tylko za was przy radiach. Ujabł Grego Klimy, Szoseria.